toda ewiase ewiase amane etoda na adosu menia na su awurade je wonyame bia wo betisu kunim etse je wonam muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wose wona wo twi ne radida no wonona.

mpɛmpɛ nsɔ me ne wadwom yi ahene mu hene no te na kwamwam nyame ne omeɛ no yɛ sɔwie yi a bɛbɛ wɔ sɔwie kyerɛ nam ɔso wɔn a wɔne yɛndi asie no wɔbɛtwa ne ahwɛ wɔn na hwɛ sɛneɛ bɛyɛ ahene mu hene no ne o awura mu awura dine ne mehu no hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone mebɔm ne yɛka sɛ